0: Faro na Ropiwana Tengwe ka Parapara FM. Labuna, labuna,
1: labuna. Woza lisando, woza, woza.

0: Inudivan. Zvino nini saite mutangano wovidza makadzi uri chalede kuti itisa
1: hai vhuthu man.
0: He?
1: Mara nini vho gidimela mini zvabudi budi. Hapa la muthu vasimbedza vana zvitu zvinji zvine vako zvita. Zvine vava busy nga manda nazvo man.
0: Ha yi divan. Nari nezvine rako zvita ndi mushumo. Ande wande menga manda. Ava isi phanda na ushuma tongara una choitea wapa petu.
1: Mudzamba mini chiralo.
0: Imi. Hela chalede vai authorizer. Avango zvita vavothe. Ndi vathu vaviri kem. Vane vava imi na makadzi vo piripiri. Zvino chalede iko tea lipiwa.
1: Over my dead body. Nṋe ndo sokoto dzhenisiwa kha zwithu zwine a tizvidivi. Zwori chalede iko bva gai chaita mini, zwia shuma mini. Kuti divi chiri ndo sokoto dzhenisiwa.
0: Vezino tenda, uvhe na tenda. Zvemborani khazwo. Zvino zvine zvava hone ti. Nṋe nai ndiri kofanira ima fhethu uthi ya papa.
1: Uima fhethu uthi nga ndirade.
0: Imi. Ri kofanira ima fhethu uthi. Right, uri chalede ila ilifiwe. Makazi vako tiyo lipela chalede.
1: Ha, ii, nima. Mara, dono mbuza zwabudu budu. Inwe, ii ndwa yano na makazi zwabudu budu. Ida pananga mene zwabudu budu.
0: Au nandwa, chivo tu itoma. Zuna vako fano limela, divano.
1: Ni makazi wano, wala mutu mani dono valicha.
0: Makazi vako tuwa chalede ya bisumusi. Ani shono, shona, divano. Ndocha. Ende uru chalo ono, usta mburi nyaza. No. Nuri ngori neriba tuku kawa, wate echa sungo funa. Hai.
1: Hava la mtu basu di bazole chale de eti yore elipi uwe murao. Ini utu mani ni wale chepa pezema gonyo ngwa wana wakweta ona. Chale de badoli hii baba la mtu.
0: Hei. Zino zine zwa honi divani. Rini aru kofano lori ndelo riba doi lipali ini. Ndiri narono kofano lori babu zori. Chale de rukwito dali ini. Ibi yele lenge akauntu nye bismus.
1: Vot. Mara ina rali isu chuna kasi koto zuri chara. Tu mara vono zuri hudhi yeti ya minu zuchi ya pavyo zuri leti saani. So zisi kuinda.
0: Divani.
1: Wapu nisori nisikoto kwa zuko jombana na makadzu wamu. Nungo zuko jombana jombana. Wala mtu asikara za koti yanu. Ndi wale wansona wamu baby karina. Wala mtu ni mu baby.
0: Divani mu baby wa wisa bisimusi.
1: Wako wisa bisimusi rikombori. Wari idobu ya.
0: Ha ino danuli chonga danana man. Ha ino nengi sane divani.